0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła druga. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. W Lwowie lekarze z Polski i Ukrainy przeprowadzili operację wewnątrzmaciczną, ratującą życie płodu z poważną wadą układu moczowego. Zabieg, który miał miejsce w 16 tygodniu ciąży, polegał na stentowaniu wewnątrzmacicznym. CEO przywróciło warunki do dalszego rozwoju płodu. Pacjentka pozostaje pod opieką zespołu specjalistów, oczekując na poród oraz dalsze leczenie wady. Premier Donald Tusk otrzymał od szefa rządu Szwecji Ulfa Kristerssona polskojęzyczne wydania szwedzkich książek dla dzieci. CEO nawiązuje do długofalowej współpracy między Polską a Szwecją. Podczas podpisania umowy na zakup 3 okrętów podwodnych A-26, Tusk podkreślił, że prezent jest skierowany dla jego wnuków. CEO symbolizuje troskę o przyszłe pokolenia. Nowe okręty, które mają zastąpić wysłużony ORP, Orzeł, będą wyposażone w nowoczesne systemy napędowe. CEO zwiększy zdolności marynarki wojennej. Pierwszy okręt ma trafić do Polski w 2030 roku, a wartość całego programu może wynieść około 20 miliardów złotych. W strefie wykluczenia wokół Czarnobyla trwa wielki pożar, który rozpoczął się 25 czerwca. Dym z pożarów rozprzestrzenił się na południe, a według danych satelitarnych zanieczyszczone powietrze dotarło nawet do 170 km od ognisk ognia. W akcję gaśniczą zaangażowanych jest ponad 200 osób i około 60 jednostek sprzętu, jednak wysokie temperatury utrudniają działania. Specjaliści ostrzegają, że przy północnym wietrze dym może ponownie dotrzeć do Kijowa. Służby monitorują poziom promieniowania w strefie pożarów. Dotychczas nie odnotowano przekroczenia norm. Robert Lewandowski podpisał 2-letni kontrakt z drużyną Chicago Fire, dołączając do Major League Soccer. Transfer został oficjalnie ogłoszony przez klub w poniedziałek, a sam zawodnik potwierdził zmianę na swoim Instagramie. Chicago Fire podkreśliło, że pozyskało ikony światowej piłki nożnej oraz najlepszego strzelca w historii reprezentacji Polski. Lewandowski rozważał również oferty z Arabii Saudyjskiej, jednak ostatecznie wybrał grę w Stanach Zjednoczonych. Do groźnego incydentu doszło na lotnisku John F. Kennedy w Nowym Jorku, gdzie dron uderzył w kokpit samolotu około godziny 7:15 rano. Pilot zgłosił, że zderzenie miało miejsce podczas zakrętu, jednak kontynuował podejście do lądowania i samolot wylądował bez żadnych incydentów. Rzecznik linii lotniczej JetBlue poinformował, że po kontroli po locie nie stwierdzono uszkodzeń ani śladów kolizji. Incydent bada amerykańska Federalna Administracja Lotnictwa, która regularnie otrzymuje zgłoszenia o obserwacjach dronów w pobliżu lotnisk w Stanach Zjednoczonych. Tyle w serwisie, a my wracamy do przebojowej muzyki.
0: Przeboje, które łączą pokolenia. 3 pokolenia. Radio DHT.

24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Przeboje, które łączą pokolenia. Trzy pokolenia. Radio DHT.

co jest w telewizji grane, o czym radia szumią fale. Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do jutra do 6 rano na drodze DK59 między Giżyckiem a Mrągowem w województwie warmińsko-mazurskim robotnicy szybko pracują. Do jutra do 8 rano na drodze A6 między węzłem Szczecin-Powiuchy a węzłem Miękowow w kierunku Świnoujścia w województwie zachodniopomorskim prace postępują szybko i lewy pas jest zajęty. Do jutra do 11 na drodze DK8 między Przerzeczynem Zdrój a Magnicami w województwie dolnośląskim obowiązuje ruch wahadłowy. Do jutra do 11 na odcinku A4 między węzłem Przemyśl a węzłem Korczowa w województwie podkarpackim zamknięty jest MOP Chruszowice. Równolegle do 18 na trasie od węzła Przemyśl do przejścia granicznego Korczowa remontują nawierzchnię i odwodnienie. Do jutra do 2 w nocy na drodze A4 między węzłem Brzezimierz a węzłem Brzeg w województwie dolnośląskim lewy pas jest zablokowany. Słuchaj radia DHT i szerokiej drogi.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła trzecia. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. W Czarnobylu trwa akcja gaśnicza mająca na celu opanowanie pożaru w strefie wokół nieczynnej elektrowni jądrowej. W działaniach uczestniczy ponad 200 strażaków oraz 60 jednostek sprzętu, mimo ekstremalnie wysokiej temperatury sięgającej około 50 stopni Celsjusza. Państwowa Służba Ukrainy do spraw sytuacji nadzwyczajnych potwierdziła, że poziom promieniowania pozostaje w granicach normy. Strefa wykluczenia wokół elektrowni wciąż obowiązuje. CO uniemożliwia mieszkańcom osiedlanie się w tym obszarze. Brazylia pokonała Japonię 2-1 w meczu 1-16 finału Mistrzostw Świata. Po pierwszej połowie, w której Japonia prowadziła dzięki bramce Kaishu Asano, Brazylijczycy wyrównali w drugiej części spotkania dzięki Casemiro. W doliczonym czasie gry Gabriel Martinelli zdobył decydującą bramkę, zapewniając awans swojej drużynie do kolejnej rundy. W 1-8 finału Brazylia zmierzy się ze zwycięzcą meczu Norwegia, Wybrzeże Kości Słoniowej. Mecz odbył się na stadionie, który pomieścił 68 777 widzów. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia trzeciego stopnia przed silnymi burzami w zachodniej Polsce, w tym w województwach lubuskim, wielkopolskim i dolnośląskim. Spodziewane są ulewne opady deszczu, miejscami wynoszące od 50 do 70 litrów na metr kwadratowy, a w niektórych rejonach nawet do 100 litrów. Porywy wiatru mogą osiągnąć prędkość do 90 km na godzinę, a lokalnie przewidywane są opady gradu. Ostrzeżenia będą obowiązywać do godziny 6 we wtorek. Dodatkowo, w niektórych regionach występują ostrzeżenia przed upałami z temperaturami osiągającymi od 33 do 37 stopni Celsjusza. Liczba ofiar trzęsienia ziemi w Wenezueli wzrosła do 1719, a ponad 5 tysięcy osób zostało rannych. Blisko 16 tysięcy ludzi straciło dach nad głową, co według przewodniczącego Zgromadzenia Narodowego Wenezueli stanowi najgorszą katastrofę, jaką przeżyliśmy w naszej historii. Rząd w Caracas przekazał, że pomoc otrzymało blisko 74 tysiące rodzin, a rozdysponowano 7 200 000 kg żywności. W sobotę do Wenezueli przybyło 17 samolotów z ponad 1600 ratowników z sąsiadujących państw oraz Europy. W Wenezueli trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,2 i 7,5 spowodowało co najmniej 1450 ofiar śmiertelnych oraz 3150 rannych, a liczba zaginionych przekracza 50 tysięcy. Eksperci przewidują dalszy wzrost bilansu ofiar z powodu niewystarczającej liczby ratowników, problemów ze sprzętem oraz chaosu logistycznego. Sytuację pogarsza także przeciążenie szpitali, które zmagają się z niedoborem leków i personelu. Rząd ogłosił stan La Guaira strefą zmilitaryzowaną, ograniczając dostęp do regionu jedynie dla upoważnionego personelu. Trzęsienie ziemi zostało uznane za największą klęskę żywiołową w historii Wenezueli. Serwis zamknięty, otwieramy paczkę z przebojami, kolejne wiadomości za godzinę.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła czwarta. Czas na serwis w Radiu DHT. Donald Trump ogłosił nominację Keefa Sonderlinga na stanowisko sekretarza pracy. Sonderling, który pełnił obowiązki szefa resortu od kwietnia, potrzebuje teraz akceptacji Senatu, aby objąć urząd na stałe. Zastąpił on Lori Havas-Deremer, która odeszła w związku z kontrowersjami. W przypadku zatwierdzenia nominacji, Sonderling będzie zarządzał departamentem, który był w centrum wcześniejszych sporów. W poniedziałek do godziny 19.30 PKP Polskie Linie Kolejowe odwołały 258 pociągów z powodu usterek spowodowanych wysoką temperaturą. W godzinach od 13 do 19 całkowicie wstrzymano ruch pociągów towarowych, aby priorytetowo obsłużyć transporty pasażerskie. W odpowiedzi na te trudności PKP Intercity wprowadziło honorowanie swoich biletów w pociągach Polregio. Służby techniczne usunęły usterki na dwóch odcinkach linii 70, przywracając ruch pociągów przed godziną 20. Prognozy wskazują, że trudna sytuacja na kolei może się utrzymać we wtorek z maksymalnymi temperaturami osiągającymi od 26 do 36 stopni Celsjusza w różnych częściach kraju. Główny inspektor farmaceutyczny wycofał z aptek serię leku przeciwdepresyjnego Apiolin, Sertralinum, 50 mg z powodu przekroczenia dopuszczalnego poziomu zanieczyszczenia N-nitroso-sertraline, substancji o potencjalnym działaniu rakotwórczym. Decyzja dotyczy partii o numerze serii 4R04976C, której termin ważności przypada do 31 października 2026 roku, a odpowiedzialnym za wprowadzenie leku na rynek jest podmiot Zentiva KS. Z aptek wycofano również lek uspokajający Elenium chlordiazepoksidum 10 mg, którego seria o numerze 10424 wykazała niedostateczną jakość w zakresie uwalniania substancji czynnej. Główny inspektorat farmaceutyczny podjął te działania w trosce o bezpieczeństwo pacjentów. W miejscowości Grębenice w województwie łódzkim silny wiatr uszkodził część wiaty stacji benzynowej, która osunęła się na ciężarówkę. W poniedziałek w Polsce miały miejsce groźne burze, które przyniosły intensywny deszcz i zalania w Gryfino na Pomorzu Zachodnim. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia, a odbiorcy sieci komórkowych otrzymali alert RCB. Strażacy interweniowali 6 razy w związku z niebezpiecznymi zjawiskami atmosferycznymi w różnych miejscowościach, w tym w Piotrkowie Trybunalskim, Rawie Mazowieckiej i Radomsku. Na drodze krajowej nr 74 w Grębenicach powalone zostało także drzewo, jednak nie odnotowano żadnych rannych. Europejski Bank Inwestycyjny udzielił Airbusowi największej w historii pożyczki korporacyjnej w wysokości 3 miliardów euro. Finansowanie ma wspierać planowane inwestycje Airbusa do 2030 roku, obejmujące zarówno cywilne, jak i wojskowe systemy lotnictwa, realizowane we Francji, Niemczech i Hiszpanii. W Brukseli podpisano umowę na wypłatę pierwszej transzy kredytu w wysokości 1 miliarda euro. Dyrektor finansowy Airbusa podkreślił, że elastyczność finansowania pozwoli firmie na ograniczenie kosztów utrzymania długu i inwestowanie w innowacje w sektorze kosmicznym. Kredyt odzwierciedla skalę inwestycji, które są niezbędne dla utrzymania konkurencyjności Airbusa na rynku globalnym. Wiadomości wybrzmiały, teraz czas na przeboje.
0: Radio DHT.

zbyt jasny był. Może przez trudny w życiu start, może przez na nadgarstku sznyt. Kpina i gniew wciąż w oczach grały mu. W tych samych oczach było to, na co brakuje w książkach słów. Szedł ciągle sam i strachu znaczył ślad. Wysoko uniesiona pięść, zwycięstwa pogardliwy znak. W sumieniu precz, gdy nożem tnie na wskroś, człowiek się nie ogląda wstecz, gdy owładnięty jest przez złość.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła piąta. Zapraszam na Wiadomości Radia DHT. W Dębicy ewakuowano 250 pasażerów pociągu relacji Hrubieszów-Kraków po tym, jak podczas jazdy zgłoszono zapach spalenizny i zauważono dym wydobywający się spod składu. Po zatrzymaniu pociągu na peronie załoga użyła gaśnic proszkowych, a na miejsce przybyła straż pożarna, która stwierdziła pożar silnika pod wagonem numer 11. W wyniku zdarzenia maszynista lekko podtruł się dymem, jednak odmówił hospitalizacji. Ruch pociągów na stacji w Dębicy został zablokowany, ale po ugaszeniu ognia pociągi w kierunku Rzeszowa wznowiły kursowanie jednym torem. Pasażerowie zostali przewiezieni autobusami komunikacji zastępczej, aby mogli kontynuować podróż. Na Malcie zawalił się skalny łuk, znany jako całujące się słonie. CO doprowadziło do tragicznej śmierci 26-letniego turysty z Chin, który przepływał pod skałami na skuterze wodnym. W wyniku zdarzenia ranne została również 27-letnia Chinka, która odniosła ciężkie, ale nie zagrażające życiu obrażenia. Do wypadku doszło w sobotę około godziny 19 na wyspie Kouminou. Po akcji ratunkowej, w której uratowano 32-letniego amerykańskiego turystę, władze maltańskie rozpoczęły dochodzenie w sprawie tego incydentu. W niedzielę wieczorem, po usunięciu skał, wydobyto ciało z wody. Rzecznik dyscyplinarny Sądu Najwyższego skierował sprawę przeciwko Zbigniewowi Kapińskiemu, pierwszemu prezesowi Sądu Najwyższego, do Izby Odpowiedzialności Zawodowej w związku z postępowaniem dyscyplinarnym. Prokuratura wszczęła śledztwo dotyczące podejrzenia przekroczenia uprawnień przez Kapińskiego w czasie, gdy pełnił funkcję prezesa Izby Karnej Sądu Najwyższego. Sprawa dotyczy wydawania zarządzeń, które mogły naruszać przepisy proceduralne i działać na szkodę stron postępowania. Kapiński ocenił te działania jako skoordynowaną akcję polityczną i zadeklarował gotowość do współpracy w celu rozwiązania problemów w wymiarze sprawiedliwości. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski ocenił, że w Polsce nie ma dobrego zarządzania ochroną zdrowia i wskazał, że za obecną sytuację powinien odpowiadać prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Filip Nowak. W kontekście trwającej sprawy związanej z nieprawidłowościami w Szpitalu Południowym w Warszawie, Gawkowski podkreślił, że konieczne są zmiany w systemie ochrony zdrowia, a także potrzebna jest kontrola wydatków na wynagrodzenia lekarzy. Wicepremier zapowiedział, że premier podejmie decyzje dotyczące przyszłości prezesa NFZ w najbliższym czasie. Gawkowski zwrócił uwagę na pogarszające się relacje polsko-ukraińskie oraz wzmożoną dezinformację w sieci, mającą na celu podburzanie antyukraińskich emocji w Polsce. W poniedziałek 29 czerwca nad południowo-zachodnią Polską występują gwałtowne burze, przed którymi ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Zjawiska pogodowe obejmują województwa dolnośląskie, opolskie i śląskie, gdzie notowane są intensywne opady deszczu sięgające nawet 50 litrów na metr kwadratowy oraz porywy wiatru osiągające prędkość do 90 km na godzinę. Burze zmierzają na północny wschód, a lokalnie mogą występować także opady gradu. Mieszkańcy powinni zachować ostrożność w związku z tymi niebezpiecznymi zjawiskami. Do usłyszenia w kolejnym serwisie teraz przyjemności muzyczne.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła szósta. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. W Monako doszło do eksplozji spowodowanej plecakiem z ładunkiem, w wyniku której ranni zostali obywatele Ukrainy, w tym oligarcha Władimir Mołajew, wcześniej objęty sankcjami przez ukraińskie władze. Trwa poszukiwanie sprawcy, który wciąż pozostaje na wolności. W Czarnobylu trwają działania w związku z poważnym pożarem przy zachowaniu norm promieniowania. We Francji w wyniku upałów zmarły dwie bliźniaczki, a ich rodzeństwo trafiło do szpitala. Archidiecezji krakowskiej w tym roku na emeryturę ma przejść 16 księży, podczas gdy wyświęcono tylko 4 nowych. Kardynał Grzegorz Ryś podjął decyzję o zachęceniu starszych księży do pozostania w parafiach, aby zrekompensować brak nowych powołań. Spadek liczby duchownych w Polsce z 31 tysięcy w 2006 roku do około 23 tysięcy w 2026 roku prowadzi do ryzyka zamykania kościołów. W Małopolsce coraz więcej parafii obsługiwanych jest przez jednego proboszcza, co ogranicza liczbę odprawianych mszy. W przyszłości księża mogą pracować dłużej, nawet do 75 roku życia. W Warszawie 30 czerwca 2026 roku temperatura maksymalna osiągnie 32 stopnie Celsjusza, a odczuwalna wyniesie 33 stopnie. Zachmurzenie wyniesie 32%, a prognozy nie przewidują opadów deszczu ani innych opadów. Dzień będzie trwał od wschodu słońca o godzinie 4.18 do zachodu o godzinie 21.01. Na 1 lipca 2026 roku prognozowane są burze oraz opady deszczu przy temperaturze 31 stopni Celsjusza. Meteorolodzy przewidują stopniowe obniżenie temperatury w kolejnych dniach. Paragwaj pokonał Niemcy w meczu eliminacyjnym do Mistrzostw Świata, co oznacza, że ekipa z Europy wraca do domu. Paragwajczycy objęli prowadzenie w pierwszej połowie po golu Julio Enciso, a mimo przewagi Niemców w drugiej części spotkania, nie udało im się zdobyć bramki. Po remisie w regulaminowym czasie i dogrywce o awansie zadecydowały rzuty karne, w których Paragwaj wygrał. Trener Niemców, Julian Nagelsmann, skrytykował decyzję o nieuznaniu gola, jednak nie zamierza podać się do dymisji. Prezydent PA ogłosił wtorek świętem narodowym w związku z tym zwycięstwem. W Wenezueli trwa piąta doba akcji ratunkowej po trzęsieniu ziemi, które dotknęło północną część kraju. Wśród uratowanych są m.in. kilkumiesięczne niemowlę i 21-letni mężczyzna, którzy przetrwali ponad 100 godzin pod gruzami. Mimo nadziei na dalsze ocalenia, wśród mieszkańców narasta frustracja z powodu opóźnień w reakcji władz. Pełniąca obowiązki prezydenta Delcy Rodriguez poinformowała, że liczba ofiar wzrosła do 1719 zabitych oraz ponad 5000 rannych. Władze uznają nadchodzące godziny za kluczowe dla dalszych działań ratunkowych. Tak kończymy serwis, a wystartujemy znów o pełnej.

0: Oto serwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 6 rano na drodze krajowej nr 59 między Giżyckiem a Mrągowem w województwie warmińsko-mazurskim trwają roboty drogowe. Do 8 rano na autostradzie A6 w województwie zachodniopomorskim między węzłem Szczecin-Powiuchy a węzłem Miękowo w kierunku Świnoujścia zajęty jest lewy pas ruchu z powodu prac. Do 11 na drodze krajowej nr 8 między Przerzeczynem Zdrój a Magnicami w województwie dolnośląskim kierowcy muszą liczyć się z ruchem wahadłowym. Do 11 na autostradzie A4 w województwie podkarpackim między węzłem Przemyśl a węzłem Korczowa zamknięty jest MOP Chruszowice. Równolegle do 18 na odcinku od węzła Przemyśl do przejścia granicznego Korczowa remontują nawierzchnię i odwodnienie. Do 19 na drodze krajowej nr 35 w województwie dolnośląskim na rondzie łączącym DK35, DK35A oraz łącznik węzła Kobierzyce trwa rozbudowa ronda. Zapraszamy do słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Minęła siódma. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Rosja zmaga się z poważnymi trudnościami w zaopatrywaniu Krymu w paliwo, co prowadzi do kryzysu humanitarnego. Mieszkańcy codziennie opuszczają swoje domy w poszukiwaniu paliwa i jedzenia, a dostępne zapasy są sprzedawane głównie na czarnym rynku. Ekspert wojskowy Ołech Żdanów przewiduje, że działania Ukrainy mogą wkrótce pogłębić kryzys, niszcząc kluczową infrastrukturę, w tym mosty. Ataki ukraińskie mają na celu zmuszenie Rosjan do opuszczenia Krymu. W dniu 30 czerwca 2026 roku w Toruniu przewidywana temperatura wyniesie 28 stopni Celsjusza, a odczuwalna osiągnie 30 stopni Celsjusza. Możliwe są burze oraz opady deszczu, które wyniosą 2,9 mm. Słońce wstanie o godzinie 4.23, a zajdzie o 21.15. Osoby wrażliwe na zmiany ciśnienia atmosferycznego mogą odczuwać bóle głowy oraz rozdrażnienie. Prognoza na najbliższe dni wskazuje na niższe temperatury i przelotne opady deszczu. Zapora Pilchowicka, największa kamienna zapora w Polsce, wymaga pilnego remontu, który kosztować będzie 93 miliony złotych. W ramach przygotowań do prac rozpoczęto spuszczanie wody z jeziora. CEO odsłoniło wraki samochodów, zalaną wioskę oraz tony śniętych ryb. Mieszkańcy obawiają się o konsekwencje ekologiczne, a służby zajmują się utylizacją martwych ryb, które zatonęły w mułach na dnie jeziora. Opróżnianie jeziora miało być prowadzone pod nadzorem odpowiednich instytucji, jednak skala katastrofy ekologicznej przerasta oczekiwania. Spółka Tauron Ekoenergia, zarządzająca zaporą, nie skomentowała jeszcze sytuacji. Reprezentacja Maroka awansowała do pierwszej w ósmej finale Mistrzostw Świata, eliminując Holandię w emocjonującym meczu, który zakończył się rzutami karnymi. Holendrzy otworzyli wynik w 72 minucie po golu Cody'ego Gakpo. Jednak Maroko wyrównało w doliczonym czasie dzięki Issy Diopowi. W serii rzutów karnych Maroko okazało się lepsze, a kluczowy gol zdobył Ismael Saibari. W kolejnej rundzie Maroko zmierzy się z Kanadą. Mecz odbył się w Monterrey i oglądało go 51 243 widzów. Wyniki losowań gier liczbowych prowadzonych przez Totalizator Sportowy z dnia 29 czerwca 2026 roku zostały ogłoszone. W grze Ekstra Pensja wylosowano liczby 9, 8, 13, 29, 12 oraz 2 jako dodatkową. W Mini Lotto padły liczby 31, 7, 16, 40 i 9, a w Kaskadzie wylosowano liczby 24, 23, 4, 18, 2, 10, 7 i inne. Następne losowania gier odbędą się 30 czerwca 2026 roku o godzinie 22. Radio DHT kończy serwis, miksuje kolejne utwory.
1: You are listening to the best internet radio station. This is DHT.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Moto Serwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 11 na A4 w województwie podkarpackim między węzłem Przemyśl a Korczową zamknięty jest MOP Chruszowice. Równolegle do 18 na odcinku do przejścia granicznego w Korczowej remontują nawierzchnię i odwodnienie. Od 8 rano do 16 na A2 w województwie mazowieckim na odcinku węzeł Halinów, węzeł Mińsk kierowcy napotkają ograniczenia na prawej jezdni w stronę Siedlec. Od 8 rano do 16 na DK7 w województwie małopolskim przy węźle Głogoczów utrzymują zwężenie jezdni i wymieniają nawierzchnię. Od 8 rano do 17 na A1 w województwie śląskim między węzłem Gliwice Wschód a Zabrze Zachód w kierunku Łodzi utrzymują zwężenie jezdni. Do 19 na DK35 w województwie dolnośląskim na rondzie łączącym DK35, DK35A i łącznik węzła Kobierzyce trwa rozbudowa ronda. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Minęła ósma. Czas na serwis w Radiu DHT. W Lublinie doszło do tragicznego wypadku, w wyniku którego jedna osoba zginęła, a sześć zostało rannych i trafiło do szpitala. Zderzenie miało miejsce na ulicy Lipowej, w centrum miasta, gdzie droga jest całkowicie zablokowana. Komunikacja miejska została skierowana na trasy objazdowe. Policja prowadzi śledztwo w sprawie okoliczności wypadku. Korea Północna wznowiła masowy eksport węgla, omijając międzynarodowe sankcje nałożone przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Zyski z tej działalności są przeznaczane na wsparcie struktur wojskowych reżimu, a surowiec wydobywają więźniowie polityczni oraz nieopłacani żołnierze. W roku 2025 Korea Północna wyeksportowała około 1 500 000 ton węgla, często fałszując jego pochodzenie jako rosyjskie. Wzrost obecności statków towarowych w portach Korei Północnej z 783 w roku 2009 do ponad 3700 w roku 2025 wskazuje na intensyfikację eksportu, w którym kluczową rolę odgrywają Chiny i Rosja. W Polsce wystąpiły silne burze, które przyniosły gradobicie, intensywne opady deszczu oraz silny wiatr, szczególnie w Górnym Śląsku i Jaworznie. Mezoskałowy układ konwekcyjny przeszedł przez południowo-zachodnią część kraju, powodując liczne groźne zjawiska atmosferyczne. W nocy z poniedziałku na wtorek burze były bardzo aktywne, a ich intensywność wkrótce osłabła. Prognozy wskazują, że we wtorek oraz w nocy z wtorku na środę mogą wystąpić kolejne niebezpieczne zjawiska, zwłaszcza w zachodniej i centralnej Polsce. W jednym z zakładów produkcyjnych w Sanoku zmarł 52-letni mężczyzna, który wcześniej poczuł się źle w wyniku wysokich temperatur panujących w halach. Po wyjściu do toalety został znaleziony nieprzytomny przez współpracowników, a ratownicy przez prawie godzinę próbowali go reanimować, niestety bezskutecznie. O zdarzeniu poinformowano Państwową Inspekcję Pracy, która sprawdzi zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie. Policja również prowadzi niezbędne czynności na miejscu zdarzenia. Paragwaj obchodzi historyczne zwycięstwo nad Niemcami w 1-16 finału Mistrzostw Świata, wygrywając w rzutach karnych 4-3. Prezydent PA Santiago Pena ogłosił wtorek, 30 czerwca 2026 roku, nowym świętem narodowym, aby uczcić to osiągnięcie. Dekret podkreśla znaczenie tego wydarzenia dla tożsamości narodowej kraju. W kolejnej rundzie Paragwaj zmierzy się z zwycięzcą meczu Francja-Szwecja. Przekazaliśmy to, co ważne, teraz trochę luzu przy muzyce.
1: This is Radio.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 11 na DK8 między Przerzeczynem Zdrojem a Magnicami w województwie dolnośląskim obowiązuje ruch wahadłowy. Do 11 na A4 w województwie podkarpackim zamknięto MOP Chruszowice. Równolegle do 18 na odcinku od węzła Przemyśl do przejścia granicznego Korczowa trwają prace przy nawierzchni i odwodnieniu. Od 9 do 16 na A4 między węzłami Chojnów i Lubiatów w województwie dolnośląskim utrzymują zwężenie jezdni z ograniczeniem prędkości do 60 km na godzinę. Od 8 do 16 na węźle Głogoczów w województwie małopolskim na DK7 trwa wymiana nawierzchni ze zwężeniem jezdni. Od 9 do 17 na obwodnicy Mrągowa w województwie warmińsko-mazurskim na DK59 występują utrudnienia na odcinku. Od 8 do 17 na A1 między węzłami Gliwice Wschód i Zabrze Zachód w kierunku Łodzi w województwie śląskim utrzymują zwężenie jezdni. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 9. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych orzekł, że Stany mogą akceptować głosy korespondencyjne, które dotrą po dniu wyborów, o ile zostały wysłane przed tym dniem. To decyzja, która stanowi poważny cios dla Donalda Trumpa, który dążył do wprowadzenia rygorystycznych ograniczeń w głosowaniu korespondencyjnym. Trump określił przegraną jako ogromną porażkę i nadal stara się wpłynąć na zmiany w prawie wyborczym przez Kongres. Warto zaznaczyć, że konserwatywni sędziowie, w tym ci mianowani przez Trumpa, wyrazili brak chęci do wsparcia jego planów reformy. Minister finansów Andrzej Domański wskazał na niepotrzebne napięcia w relacjach polsko-ukraińskich, które mogą wpływać na wzrost poparcia dla prezydenta Karola Nawrockiego, według sondażu Ibris. Domański ocenił, że decyzja Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA oraz odebranie prezydentowi Ukrainy orderu Orła Białego mogły przyczynić się do tej sytuacji. Minister podkreślił, że rosnący nacjonalizm i wrogość w debacie publicznej nie służą ani Polsce, ani Ukrainie. Domański odniósł się również do licznych łet prezydenta, które nie wpływają negatywnie na jego poparcie w społeczeństwie. Zaznaczył, że regulacje rynku kryptoaktywów w Polsce są niezbędne, a obecna sytuacja wymaga pilnych działań. W Monako doszło do eksplozji ładunku wybuchowego, w wyniku której ucierpiało troje ludzi, w tym ukraiński oligarcha Wadim Jermołajew. Szef monakijskiego rządu Christophe Mirmand wskazał, że incydent może być atakiem terrorystycznym, co jest pierwszym takim przypadkiem w historii księstwa. Dwie osoby, w tym mężczyzna i kobieta, są w stanie krytycznym, a 13-letni chłopiec odniósł lżejsze obrażenia. Francuska policja, wspólnie z monakijską, prowadzi poszukiwania osoby podejrzanej o pozostawienie plecaka z ładunkiem wybuchowym. Jedna osoba została ranna w pożarze pociągu na dworcu kolejowym w Dębicy, w województwie podkarpackim. Ogień wybuchł w 11 wagonie pociągu Kasztelan, relacji Chrubieszów miasto Kraków Główny. Z pojazdu ewakuowano około 250 pasażerów, a na miejscu interweniowały służby ratunkowe. Ruch pociągów w obu kierunkach został wstrzymany, a obecnie trwają prace nad wprowadzeniem ruchu wahadłowego. Przyczyny pożaru będą wyjaśniane przez specjalną komisję. Ksiądz Robert Emerszycz zmarł tragicznie w dniu 14 czerwca podczas mszy świętej w słoweńskiej wsi Planica po urządleniu przez OSE. Duchowny doświadczył silnej reakcji alergicznej, która doprowadziła do nagłego zatrzymania krążenia. Mimo natychmiastowej interwencji ratunkowej, życia księdza nie udało się uratować. Jego śmierć wstrząsnęła lokalną społecznością, która podkreśla, że był osobą oddaną zarówno Bogu, jak i ludziom. W parafii wyrażono żal po stracie, zaznaczając, że życie będzie toczyć się dalej, choć inaczej niż za czasów księdza Roberta. Następny serwis za godzinę, a teraz gramy dla Was.
0: Only the best music on DHT Radio.

0: Minęła 10. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Optymizm pozytywnie wpływa na zdrowie, obniżając ryzyko chorób sercowo-naczyniowych oraz zwiększając odporność psychiczną. Osoby optymistyczne częściej osiągają wyższe stanowiska w pracy i zakładają własne firmy. Naukowcy zwracają uwagę na ryzyko nadmiernego optymizmu, które może prowadzić do nierealistycznych oczekiwań, wskazując na potrzebę strategii premortem oraz odpowiedniego doboru członków zespołu. Pesymizm ma swoje miejsce, ale to optymizm jest postrzegany jako motor postępu. Władysław Kosiniak-Kamysz, minister obrony, stwierdził, że Ukraina nie wejdzie do Unii Europejskiej z symbolem Stepana Bandery. Jego wypowiedź została szeroko odnotowana przez ukraińskie media, które wskazują na możliwość blokowania przez Polskę procesu akcesyjnego z powodu kontrowersji dotyczących polityki historycznej. W związku z tym Ukraina może podjąć działania mające na celu rozwiązanie sprzeczności historycznych z Polską. Dotychczas proces akcesyjny Ukrainy był blokowany przez Węgry, a teraz Polska zapowiada również swoje zastrzeżenia. Prokuratura Okręgowa w Warszawie umorzyła śledztwo w sprawie dwóch wież, które miały być budowane na warszawskiej Woli przez spółkę Srebrna, związaną z Prawem i Sprawiedliwością. Rzecznik prokuratury Piotr Antoni Skiba poinformował, że umorzenie nastąpiło z powodu braku znamion czynu zabronionego. W toku postępowania przesłuchiwany był Jarosław Kaczyński, który odmówił wypłaty austriackiemu biznesmenowi Geraldowi Birkfellnerowi za poniesione przez niego koszty inwestycji, szacowane na co najmniej 1 300 000 euro. Prokuratura zapowiedziała, że szczegóły podstaw umorzenia nie będą dostępne do czasu przetłumaczenia postanowienia na język niemiecki. Rosyjscy żołnierze, którzy dotrą na niektóre odcinki frontu w Ukrainie, żyją średnio od 20 do 35 minut, według informacji przekazanych przez rosyjskich blogerów wojennych i podanych przez CBS News. Z powodu masowego użycia dronów pole bitwy staje się strefą śmierci, co prowadzi do szybkich strat wśród rosyjskich żołnierzy. Szacunki mówią o prawie 500 tysiącach poległych Rosjan, a prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ocenił, że bezzałogowce odpowiadają za ponad 80% tych strat. W miarę jak sytuacja na froncie się rozwija, ukraińskie siły zbrojne skutecznie ograniczają zagrożenia, wykorzystując nowoczesne technologie. Wyniki losowań gier liczbowych prowadzonych przez Totalizator Sportowy z poniedziałku, 29 czerwca 2026 roku, zostały ogłoszone. W grze Mini Lotto wylosowano liczby 31, 7, 16, 40, 19, a w Lotto liczby to 9, 19, 24, 23, 37, 10. Najbliższe losowania gier Lotto, Lotto Plus, Mini Lotto oraz Ekstra Pensji odbędą się we wtorek, 30 czerwca 2026 roku o godzinie 22. W Ekstra Pensji można wygrać 50 tysięcy złotych miesięcznie przez 20 lat. A w Mini Lotto do wygrania jest 500 tysięcy złotych. Takie mamy wiadomości, resztę dopisze muzyka Radia DHT.
1: Przeboje, które łączą pokolenia. Trzy pokolenia. Radio DHT.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 11. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Karol Nawrocki rozważa ograniczenie kontaktów z Wołodymyrem Zełenskim, co może zostać ogłoszone 11 lipca w rocznicę rzezi wołyńskiej. W Pałacu Prezydenckim panuje przekonanie, że działania Ukrainy są świadomą prowokacją mającą na celu wzmocnienie pozycji Zełenskiego. Nawrocki oraz jego otoczenie planują konsekwentnie nazywać zbrodniarzy UPA ludobójcami, ale nie przewidują gwałtownych reakcji. Polska zamierza utrzymać pomoc dla Ukrainy mimo napięć w relacjach. Rosyjska obrona przeciwlotnicza przechwyciła we wtorek rano 419 ukraińskich dronów, w tym 56, które zbliżały się do Moskwy. Akcja miała miejsce wczesnym rankiem i nie spowodowała ofiar ani zniszczeń w stolicy. W wyniku ataków zawieszono operacje na lotniskach Domodjedowo i Żukowski. Ukraińskie ataki koncentrują się na obiektach wojskowych, przemysłowych i energetycznych w Rosji. Koncern Axel Springer sfinalizował przejęcie brytyjskiej grupy Telegraph Media Group, co oznacza, że The Daily Telegraph, The Sunday Telegraph oraz serwis Telegraph.co. Wielka Brytania dołączają do Onetu. Artykuły z The Telegraph będą teraz dostępne dla czytelników Onetu, co przyczyni się do rozwoju międzynarodowej współpracy redakcyjnej. Szef Axel Springer, Matthias Dziopfner, zaznaczył, że zakup ten jest symbolem wartości firmy. Prezydent Karol Nawrocki złożył do Sejmu projekt ustawy o ustanowieniu 28 czerwca Dniem Działacza Opozycji Antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych. Inicjatywa ma na celu uhonorowanie osób, które walczyły o wolność i godność w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz odpowiada na postulaty środowisk kombatanckich i Rady do Spraw Kombatantów. Wybrana data odnosi się do ważnych wydarzeń historycznych, takich jak Poznański Czerwiec z 1956 roku oraz Radomski Czerwiec z 1976 roku. Projekt został ogłoszony przez szefa Kancelarii Prezydenta Zbigniewa Boguckiego na platformie X. Paweł Ślis ogłosił swoją kandydaturę na wiceprzewodniczącego Zgromadzenia Parlamentarnego Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Ta decyzja ma istotny wpływ na jego przyszłość w klubie parlamentarnym Polski 2050 oraz na ewentualny start w wyborach na prezydenta Krakowa. W partii Szymona Hołowni pojawiają się głosy sprzeciwu wobec kandydowania Śliza w Krakowie, co rodzi pytania o przyszłe kierownictwo klubu. Ostateczna decyzja dotycząca startu w Krakowie ma zależeć od listy kandydatów oraz emocji związanych z nadchodzącymi wyborami. Wyłączamy newsroom, włączamy dobre brzmienia.
0: Piosenki sprzed wielu lat i kilku dni.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 12. Czas na serwis w Radiu DHT. Reprezentacja PA pokonała Niemców w rzutach karnych 4-3, eliminując ich z mundialu i awansując do pierwszej w 8 finału. Prezydent PA Santiago Pena ogłosił wtorek dniem wolnym od pracy oraz świętem narodowym, aby uczcić to osiągnięcie. W dekrecie podkreślono, że zwycięstwo drużyny uosabia waleczność i siłę narodu. Paragwaj zagra w kolejnej rundzie z zwycięzcą meczu Francja-Szwecja. Polska powinna odznaczyć Wołodymyra Zełenskiego orderem Judasza, według przewodniczącego Dumy Państwowej Wiaczesława Wołodina. Rosyjski polityk nawiązał do historycznej paraleli z hetmanem kozackim Iwanem Mazepą, który został obłożony anatemą przez rosyjski kościół prawosławny. Wołodin stwierdził, że decyzja ta byłaby analogią do sytuacji obecnej, porównując Zełenskiego do postaci uznawanych za zdrajców. W odpowiedzi Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej skrytykowała takie działania, wskazując na brak reform i skutecznej walki z korupcją w Ukrainie. Prokuratura Okręgowa w Warszawie umorzyła śledztwo w sprawie dwóch wież, które miały zostać wybudowane na warszawskiej Woli przez spółkę Srebrna. W toku postępowania przesłuchiwany był Jarosław Kaczyński, a umorzenie dotyczyło trzech zarzutów związanych z inwestycją, w tym oszustwa oraz przyjęcia korzyści majątkowej. Prokuratura stwierdziła, że czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego. Roman Giertych zapowiedział złożenie zażalenia na decyzję prokuratury. Szczegóły podstaw umorzenia nie będą podawane do wiadomości do czasu uzyskania tłumaczenia postanowienia na język niemiecki. W centrum Lublina doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęła jedna osoba, a 7 zostało rannych. Kierująca samochodem marki BMW straciła panowanie nad pojazdem, zjeżdżając na przeciwległy pas ruchu, gdzie zderzyła się z Toyotą, która przewoziła pasażerów. W wyniku uderzenia BMW dachowało, a jego kierująca poniosła śmierć na miejscu. Ranni zostali przewiezieni do szpitala, a policja prowadzi śledztwo w sprawie okoliczności wypadku. W związku z incydentem ulica Lipowa jest zablokowana, a komunikacja miejska kursuje zmienionymi trasami. Przy rumuńskiej granicy znaleziono materiał wybuchowy w szczątkach drona, CEO potwierdziło Ministerstwo Obrony Rumunii. Specjalistyczne zespoły zabezpieczyły teren i zneutralizowały ładunek bez zagrożenia dla mieszkańców. Wstępne ustalenia wskazują, że fragmenty pochodzą z rosyjskiego drona, który był używany podczas ataków na ukraińską infrastrukturę portową w kwietniu 2026 roku. Rumuńskie władze podkreśliły, że incydent miał miejsce przed wzmocnieniem systemu obrony powietrznej, które wprowadzono po wcześniejszym naruszeniu przestrzeni powietrznej przez rosyjski dron. Prokuratura przy sądzie apelacyjnym w Konstancy prowadzi dochodzenie w tej sprawie. Koniec serwisu. Czas na wasze ulubione kawałki.
0: Radio DHT.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

Radio DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 13. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Na wschodniej granicy Polski zginął 22-letni żołnierz z jednostki wojskowej w Koszalinie. Żandarmeria wojskowa wykluczyła, że jego śmierć miała związek z pełnioną służbą. Prokuratura rejonowa w Lublinie prowadzi postępowanie dotyczące samobójstwa oraz utraty środków walki. Wstępne ustalenia nie wykazały udziału osób trzecich w zdarzeniu. Aleksandr Łukaszenko odwiedził Pekin po spotkaniu z Władimirem Putinem, co jest postrzegane jako próba zyskania wsparcia oraz unikania osłabienia wobec Ukrainy. Ukraina ostrzegła Białoruś w związku z pomocą w naprowadzaniu rosyjskich dronów, co wpłynęło na decyzję Łukaszenki, który obawia się o stabilność swojego reżimu. Współpraca z Chinami może przynieść Białorusi potencjalne wsparcie, ale także podsycać działania hybrydowe przeciwko krajom Sojusz Północnoatlantycki. Xi Jinping wyraził poparcie dla suwerenności Białorusi, co może mieć wpływ na sytuację w regionie. Afera dotycząca Szpitala Południowego w Warszawie koncentruje się na trzech głównych wątkach. Pierwszym są wysokie zarobki Dawida Kacprzyka, koordynatora służby oddechowej i ratunkowej, który w 2025 roku zarobił ponad 1 600 000 ZEU, pracując średnio 331 godzin miesięcznie. Drugim wątkiem są poważne zarzuty, jakie pod jego adresem kieruje Emil Jędrzejewski, oskarżając go o błędy lekarskie prowadzące do śmierci pacjentów oraz o fałszowanie dokumentacji. Trzeci wątek dotyczy nieprawidłowości w prosektorium, gdzie koordynator promował usługi własnego zakładu pogrzebowego. Doktor Emil Jędrzejewski został przesłuchany przez prokuraturę, a jego zeznania mogą wpłynąć na dalszy przebieg sprawy. Prokuratura Okręgowa w Warszawie umorzyła śledztwo dotyczące tzw. dwóch wież, stwierdzając brak znamion przestępstwa. Roman Giertych, reprezentujący austriackiego przedsiębiorcę, zapowiedział zażalenie na tę decyzję i oskarżył prokuraturę o manipulację w związku ze zmianą prokuratora. Prokuratura odpowiedziała, że prokurator Ewa Wrzosek nie zgodziła się na przedłużenie delegacji do prowadzenia sprawy. Sprawa dotyczy niedoszłej budowy wieżowców przez spółkę związaną z Prawem i Sprawiedliwością oraz Jarosławem Kaczyńskim. W odpowiedzi podkreślono, że zmiana prokuratora była zgodna z procedurami i nie miała związku z reakcjami osób zaangażowanych w sprawę. Ukraina zmaga się z poważnym kryzysem energetycznym w związku z upałami w Europie, co znacząco obciąża krajowy system energetyczny. Ministerstwo Energii wprowadza plan minimalizacji deficytu energii elektrycznej, który obejmuje m.in. optymalizację kampanii remontowej oraz uruchomienie dodatkowych mocy wytwórczych. Od 30 czerwca w godzinach od 17 do 22 obowiązują harmonogramy wyłączeń dla wszystkich odbiorców. W planach jest również zwiększenie importu energii z Unii Europejskiej oraz efektywne zarządzanie zużyciem energii przez obywateli. Newsroom odpoczywa, studio emisyjne budzi się do życia. Kolejne wiadomości za godzinę.

Minęła 14. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Kreml potwierdził, że prowadzi negocjacje z innymi krajami w sprawie importu benzyny, aby ustabilizować rynek paliwowy po atakach ukraińskich dronów. Rosja rozważa import 50 tysięcy ton benzyny klasy AI-92 z Kazachstanu. Prezydent Putin zaznaczył, że kraj zmaga się z niedoborem paliwa, a rezerwy benzyny spadły o 4% w porównaniu do ubiegłego roku. W odpowiedzi na sytuację władze wprowadziły reglamentację paliwa w Rosji oraz na anektowanym Krymie. Mateusz Morawiecki ogłosił, że odda medal przyznany mu przez Wołodymyra Zełenskiego w 2022 roku, mimo wcześniejszych zapowiedzi, że nie zamierza go zwracać. Medal ma być przekazany do Muzeum Rzezi Wołyńskiej jako element edukacyjny o tragicznych wydarzeniach z przeszłości. Na tej samej konferencji Michał Dworczyk zapowiedział poprawkę do sprawozdania Parlamentu Europejskiego, w której ukraińska powstańcza armia miałaby być uznana za organizację odpowiedzialną za zbrodnie. Zmiana decyzji Morawieckiego związana jest z kontrowersjami wokół orderu Orła Białego. Andy Burnham, faworyt na stanowisko premiera Wielkiej Brytanii, nie weźmie udziału w przyjęciu z okazji 250. rocznicy niepodległości Stanów Zjednoczonych, które odbędzie się w Winfield House. Burnham odmówił zaproszenia z powodu konfliktu terminów. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump skrytykował Burnhama, określając go mianem byłego burmistrza miasteczka i skrajnego liberała. Przyjęcie zgromadzi około 2,5 tysiąca gości, a w programie przewidziane są występy muzyczne oraz fajerwerki. W tym samym czasie planowane jest także inne wydarzenie organizowane przez ambasadę Szwajcarii w Muzeum Wiktorii i Alberta. Leon XIV wezwał członków Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X do rezygnacji z planów święceń biskupich bez jego zgody, ostrzegając, że takie działanie stanowiłoby nowy akt szizmy. Papież podkreślił, że taki krok mógłby pozbawić wiernych możliwości godziwego przyjmowania sakramentów. Zapewnił o swojej gotowości do dialogu z Bractwem, które nie uznaje postanowień Soboru Watykańskiego II. W liście skierowanym do przełożonego generalnego Bractwa, papież wyraził troskę o dobro duchowe wiernych. Prefekt watykańskiej doktryny Victor Manuel Fernandez skrytykował Unię Europejską za podwójne standardy w kwestii konfliktów zbrojnych, wskazując na wybiórcze stosowanie prawa międzynarodowego. Podczas zamkniętego spotkania kardynałów omówiono, jak Kościół powinien reagować na globalną kulturę władzy, która sprzyja eskalacji konfliktów. Fernandez zauważył, że sankcje są nakładane jedynie na niektóre państwa, podczas gdy inne, mimo braku przestrzegania praw człowieka, otrzymują wsparcie. Jego zdaniem takie postawy świadczą o zależności zasad moralnych i przepisów prawa od politycznych interesów. To były wiadomości Radia DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 15. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. W Rosji narasta kryzys środowiskowy, szczególnie w miastach Syberii, gdzie zanieczyszczenie powietrza osiąga alarmujące poziomy z powodu węgla i przemysłu ciężkiego. W Ułan-Udę mieszkańcy skarżą się na problemy z oddychaniem, a w 2025 roku 83 600 000 Rosjan było narażonych na złożone zanieczyszczenia chemiczne. Program Czyste Powietrze, mający na celu redukcję emisji, odnotował regres z powodu zmniejszonego finansowania. CO wiąże się z zachodnimi sankcjami oraz wojną na Ukrainie. W wielu regionach brak monitoringu sprawia, że skala problemów zdrowotnych związanych z zanieczyszczeniem jest niedoszacowana. Rosyjskie władze, koncentrując się na kryzysie paliwowym i wojnie, ignorują dramat, który rozgrywa się na Syberii. Pekin wzywa Moskwę i Kijów do wznowienia negocjacji mających na celu zakończenie wojny w Ukrainie. Zastępca stałego przedstawiciela Chin przy Organizacji Narodów Zjednoczonych, Sun Lei, podkreślił, że Chiny są gotowe wspierać proces polityczny oraz rozmowy pokojowe. Apel ten ma na celu przyspieszenie działań na rzecz pokojowego rozwiązania konfliktu. Magdalena Sobkowiak-Czarnecka została pełnomocniczką rządu do spraw wzmocnienia odporności państwa. Rzecznik rządu, Adam Szłapka, ogłosił nominację podczas konferencji. Sobkowiak-Czarnecka, wcześniej mianowana na wiceminister obrony, będzie odpowiedzialna za koordynację działań związanych z przemysłem zbrojeniowym oraz nadzorowanie realizacji projektów zamówionych w ramach mechanizmu SAFE. Jej nowa funkcja ma na celu wzmocnienie bezpieczeństwa narodowego. Kierowca w wieku 53 lat wjechał swoim autem do zalewu w Skawce, jednak udało mu się wydostać z tonącego pojazdu i dopłynąć do brzegu. Po przybyciu policji okazało się, że mężczyzna miał ponad 2,8 promila alkoholu we krwi oraz cofnięte prawo jazdy, co oznacza, że nie miał prawa prowadzić. Strażacy wyciągnęli zatopione auto z zalewu przy użyciu specjalistycznego sprzętu. Policja prowadzi dalsze czynności w tej sprawie. Prezydent Karol Nawrocki w środę spotka się z wicepremierem oraz ministrem obrony narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, aby omówić utworzenie stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. Negocjacje w tej sprawie są już w zaawansowanym etapie, a odpowiedź od amerykańskiego sekretarza obrony była pozytywna. W Polsce stacjonuje obecnie około 10 000 amerykańskich żołnierzy w systemie rotacyjnym. Planowana baza może powstać w zachodniej części kraju, szczególnie w Szczecinie. Kolejny serwis za godzinę, zostańcie z nami.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 17 w województwie podkarpackim na autostradzie A4 między węzłem Korczowa a przejściem granicznym w Korczowej odbywa się przegląd oświetlenia. Do 18 na odcinku od węzła Przemyśl do przejścia granicznego remontują nawierzchnię oraz odwodnienie. Do 17 w województwie śląskim na autostradzie A1 na odcinku od węzła Gliwice Wschód do węzła Zabrze Zachód w kierunku Łodzi utrzymują zwężenie jezdni. Do 19 w województwie kujawsko-pomorskim na drodze krajowej nr 91 na odcinku od Kowala do granicy województwa trwają prace drogowe. Do 20 w województwie opolskim na autostradzie A4 między węzłem Brzeg a węzłem Opole Zachód w kierunku Katowic występują utrudnienia z powodu remontu nawierzchni bitumicznej. Do 21 w województwie dolnośląskim na drodze krajowej nr 35 w Tyńcu Małym na ulicy R. Komiczego przy DK35A obowiązuje czasowa organizacja ruchu. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: Słuchacie radia.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 16. Czas na serwis w Radiu DHT. Ukraina przeprowadziła atak na Centrum Komunikacji Satelitarnej w Dubnie, w pobliżu Moskwy, które służyło do rozpoznania i koordynacji działań rosyjskich sił w Ukrainie. Atak ten był już czwartym uderzeniem ukraińskich dronów na tego typu obiekty w rejonie Moskwy. Prezydent Wołodymyr Zełenski zapowiedział kontynuację operacji wymierzonych w podobne cele. W wyniku ataków w Moskwie zaczyna brakować paliwa, co może prowadzić do problemów z sygnałem telewizyjnym. Rosjanie intensywnie poszukują informacji o zakończeniu wojny z Ukrainą, co przejawia się rekordową liczbą wyszukiwań w Jandeksie. W ostatnich dniach odnotowano 137 tysięcy wyszukiwań frazy, kiedy zakończy się SVO. Ponadto wzrosła liczba zapytań o lokalizację schronów przeciwbombowych oraz informacje o dronach w obwodzie moskiewskim. Badania wskazują, że 81% Rosjan chciałoby zakończenia wojny, co jest najwyższym poziomem od początku konfliktu. Władimir Putin zasugerował gotowość do negocjacji, jednak nie zgadza się na warunki Kijowa. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ogłosił ostrzeżenia przed burzami dla 11 województw, w tym drugiego stopnia dla lubuskiego, dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego i opolskiego. Prognozowane opady deszczu mogą wynosić do 45 mm, a porywy wiatru osiągną prędkość od 90 do 100 km na godzinę. Ostrzeżenia trzeciego stopnia przed upałami dotyczą województw lubelskiego i podkarpackiego, gdzie temperatury mogą sięgnąć 37 stopni Celsjusza. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zaleca ostrożność z uwagi na możliwość przerw w dostawach energii oraz niebezpieczeństwo związane z wyładowaniami atmosferycznymi. Burze mają rozpocząć się już po południu. Średnia cena benzyny w Stanach Zjednoczonych spadła o 70 centów za galon i wynosi obecnie $4.56. Eksperci przewidywali wzrost cen związany z kryzysem w Iranie, jednak sytuacja się nie spełniła. Spadek cen jest korzystny dla Donalda Trumpa przed nadchodzącymi wyborami. Ograniczenie importu ropy przez Chiny również przyczyniło się do obniżenia cen. Mimo to istnieje ryzyko gwałtownego wzrostu cen z powodu kruchości zawieszenia broni. Zmarła Irena Paśnik, sanitariuszka i łączniczka pułku Baszta podczas Powstania Warszawskiego. Prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, przekazał tę smutną wiadomość, podkreślając, że stolica zawsze będzie pani wdzięczna i że zawsze będą o niej pamiętać. Irena Paśnik, która w październiku obchodziłaby swoje 101 urodziny, zmarła w nocy z poniedziałku na wtorek. W swoich wspomnieniach opowiadała o udziale w powstaniu oraz o braterstwie, które towarzyszyło jej w czasie walki. Tyle wiadomości, wracamy do muzyki w Radiu DHT.
2: All your favorite music.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 na podkarpackim odcinku A4 między węzłem Przemyśl a przejściem granicznym Korczowa trwają prace przy nawierzchni i odwodnieniu. Również węzeł Korczowa pozostaje zamknięty w obu kierunkach wjazdu i zjazdu do granicy państwa. Do 19 na kujawsko-pomorskiej drodze DK91 na odcinku Kowal do granicy województwa występują utrudnienia. Do 20 na opolskim odcinku A4 od węzła Brzeg do węzła Opole Zachód w kierunku Katowic kierowcy napotkają utrudnienia z powodu remontu nawierzchni bitumicznej. Do 21 w Tyńcu Małym na dolnośląskiej drodze DK35 przy ulicy R. Chomicza oraz DK35A obowiązuje czasowa organizacja ruchu. Do 21 na śląskiej autostradzie A1 między węzłem Gliwice Wschód a węzłem Zabrze Zachód w kierunku Łodzi utrzymuje się zwężenie jezdni. Do czwartku do 1 w nocy na warmińsko-mazurskiej drodze DK57 w Szczytnie wprowadzono ręczne kierowanie ruchem w godzinach od 7 do 16 wraz z objazdem ulicami Pomorską i Sybiraków. Słuchaj radia DHT i szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: This is Radio DHT.
3: You hear nothing but the best.
2: Playing on www.radiodht.com.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 17. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Wielka Brytania ogłosiła jedną z największych reorganizacji swoich sił zbrojnych od dziesięcioleci, wzorując się na doświadczeniach z wojny w Ukrainie. Plan obejmuje inwestycje w tanie drony, systemy autonomiczne oraz szybkie innowacje na polu walki, rezygnując z budowy nowych niszczycieli i fregat na rzecz bezzałogowych okrętów bojowych i platform rakietowych. W ramach planu przewidziano wzrost budżetu obronnego o 15 miliardów funtów oraz transformację w zakresie dronów. Zmiany mają na celu dostosowanie sił zbrojnych do nowoczesnych form wojny. Irlandia rozpoczyna 6-miesięczną prezydencję w Radzie Unii Europejskiej 1 lipca, co stwarza unikalną szansę na rozwiązanie długotrwałych sporów politycznych. Dublin planuje intensywne negocjacje dotyczące rozszerzenia Unia Europejska oraz nowego budżetu przed nadchodzącymi wyborami we Francji w 2027 roku. Zmiany polityczne w Węgrzech mogą sprzyjać przyspieszeniu procesów akcesyjnych, jednak przystąpienie Ukrainy stawia przed Irlandią bardziej złożone wyzwania. Irlandia musi działać szybko, aby wynegocjować porozumienia, zanim wewnętrzna polityka Francji zacznie dominować agendę europejską. W pierwszej połowie 2026 roku w województwie mazowieckim odnotowano najwięcej utonięć w Polsce, 6 przypadków, w tym tragedie, które miały miejsce nad zalewem w Zwoleniu oraz w Jeziorze Górskim koło Płocka, gdzie zginęły dzieci i starsze osoby. W 2025 roku w całym kraju miało miejsce 19 utonięć, z czego 8 w okresie wakacyjnym. Policja apeluje o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa nad wodą, zalecając kąpanie się tylko w wyznaczonych miejscach z ratownikami oraz unikanie kąpieli po spożyciu alkoholu. Działania te mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa urlopowiczów nad wodą. Kilka myśliwców sił powietrznych Izraela zostało poderwanych do eskorty samolotu linii LOT, który leciał z Warszawy do Tel Awiwu. Interwencja miała miejsce po utracie łączności z maszyną, której pilot omyłkowo uruchomił sygnał oznaczający porwanie. Mimo szybkiego wyjaśnienia, że alarm był fałszywy, izraelskie służby podjęły procedury bezpieczeństwa, nakazując zmianę trasy samolotu w kierunku Cypru. Ostatecznie maszyna zawróciła nad Morzem Śródziemnym. Rzecznika rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maria Zacharowa skrytykowała wypowiedzi Władysława Kosiniaka-Kamysza, szefa Ministerstwa Obrony Narodowej, który stwierdził, że Ukraina nie wejdzie do Unii Europejskiej, jeśli będzie gloryfikować ukraińską powstańczą armię. Zacharowa oskarżyła Polskę o wspieranie banderowskiego reżimu w Kijowie, twierdząc, że polskie władze ponoszą odpowiedzialność za decyzję Ukrainy. W swoich komentarzach odwołała się do słów Antoana Saint-Exupériego, dodając, że wychowankowie Warszawy są odpowiedzialni za przemoc na Ukrainie. Zacharowa podkreśliła, że polskie elity są zarażone nacjonalizmem i wyraziła opinię, iż wspierają one rosyjofobię. Następny serwis już za godzinę, a teraz gramy dalej.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 na podkarpackim odcinku A4 między węzłem Przemyśl a przejściem granicznym Korczowa trwają prace przy nawierzchni i odwodnieniu. Również węzeł Korczowa pozostaje zamknięty w obu kierunkach wjazdu i zjazdu do granicy państwa. Do 19 na kujawsko-pomorskiej drodze DK91 na odcinku Kowal do granicy województwa występują utrudnienia. Do 20 na opolskim odcinku A4 od węzła Brzeg do węzła Opole Zachód w kierunku Katowic kierowcy napotkają utrudnienia z powodu remontu nawierzchni bitumicznej. Do 21 w Tyńcu Małym na dolnośląskiej drodze DK35 przy ulicy R. Chomicza oraz DK35A obowiązuje czasowa organizacja ruchu. Do 21 na śląskiej autostradzie A1 między węzłem Gliwice Wschód a węzłem Zabrze Zachód w kierunku Łodzi utrzymuje się zwężenie jezdni. Do czwartku do pierwszej w nocy na warmińsko-mazurskiej drodze DK57 w Szczytnie wprowadzono ręczne kierowanie ruchem w godzinach od 7 do 16 wraz z objazdem ulicami Pomorską i Sybiraków. Słuchaj radia DHT i szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Przeboje, które łączą pokolenia. Trzy pokolenia. Radio

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 18. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Rosja pozostanie zagrożeniem nawet po ewentualnym odejściu Władimira Putina, ocenił szef szwedzkiego wywiadu wojskowego, generał Thomas Nielsen. Podkreślił, że obecny kryzys jest długotrwały i nie ma odwrotu od wybranej przez Rosję drogi. Z raportów wynika, że Rosja planuje zwiększenie obecności wojskowej w pobliżu wschodniej granicy Sojuszu Północnoatlantyckim z zamiarem powiększenia kontyngentu do 115 tysięcy żołnierzy. Nielsen zaznaczył, że opozycja w Rosji została w dużej mierze zlikwidowana, co sugeruje stabilność reżimu, a uwagę Kremla obecnie koncentruje się na Ukrainie. Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych uznał rozporządzenie wykonawcze prezydenta Donalda Trumpa dotyczące ograniczenia prawa do obywatelstwa z urodzenia za niezgodne z konstytucją. Dekret miał na celu odebranie obywatelstwa dzieciom rodziców przebywających nielegalnie w Stanach Zjednoczonych, co jest niezgodne z 14. poprawką do konstytucji gwarantującą obywatelstwo każdemu urodzonemu na amerykańskiej ziemi. Większość sędziów podkreśliła znaczenie prawa ziemi w historii Stanów Zjednoczonych jako kraju imigrantów. Decyzja sądu potwierdza dotychczasowe zasady dotyczące obywatelstwa w Stanach Zjednoczonych. W trzech regionach Rosji ogłoszono stan podwyższonej gotowości z powodu kryzysu paliwowego, który wynika z ataków ukraińskich dronów na rafinerię ropy naftowej. W kraju zabajkalskim wprowadzono ograniczenia w sprzedaży benzyny do 15 litrów na osobę, natomiast w obwodzie irkuckim do 100 litrów benzyny i 200 litrów oleju napędowego na samochód. W 40 regionach Rosji wprowadzono już ograniczenia w dystrybucji paliwa, a rząd planuje zwiększenie importu benzyny. Ataki te spowodowały spadek produkcji benzyny o 25%, co prowadzi do największego kryzysu paliwowego w historii kraju. Stan podwyższonej gotowości umożliwia m.in. odroczenie głosowania w wyborach, jednak Władimir Putin utrzymuje termin wyborów na koniec września. Stany Zjednoczone wprowadziły nową strategię wobec Iranu, skupiając się na dialogu i stabilizacji, a wiceprezydent J.D. Vance odgrywa kluczową rolę w tym procesie. Plany obejmują wsparcie finansowe w wysokości 300 miliardów dolarów dla Iranu i regionu, z naciskiem na lokalne interesy. Nowa polityka ma na celu ułatwienie współpracy gospodarczej między sunnitami a szyitami, co może przyczynić się do stabilizacji w regionie. Vance podkreśla znaczenie stabilności zamiast militarnej ekspansji Stanów Zjednoczonych. W Rosji rośnie popyt na migrantów zarobkowych z Indii, którzy w ciągu ostatnich 2 lat 10-krotnie zwiększyli swoją liczbę na rynku pracy. Obecnie zastępują oni pracowników z Azji Środkowej, dominujących dotąd w tym sektorze. Pracownicy z Indii są zatrudniani głównie w budownictwie i inżynierii, a ich wynagrodzenia niemal zrównały się z wynagrodzeniami rosyjskimi, różniąc się jedynie o 10-15%. Duży potencjał demograficzny Indii może sprzyjać dalszemu wzrostowi zatrudnienia w Rosji. Z newsroomu Radia DHT tyle, przed nami kolejne przeboje trzech pokoleń.
0: Przeboje, które łączą pokolenia, trzy pokolenia. Radio DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 19. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Stołeczna prokuratura prowadzi dochodzenie w sprawie katastrofy awionetki, która miała miejsce na Bemowie w Warszawie, gdzie zginęły dwie osoby. Ofiary, w tym pilot oraz młody mężczyzna, prawdopodobnie żołnierz, zostały w znacznej części zwęglenia, co utrudnia identyfikację. W wyniku wypadku jedna osoba przebywająca w pobliżu została ranna i przewieziona do szpitala. Prokuratura rozpoczęła ustalanie tożsamości ofiar oraz zleciła przeprowadzenie sekcji zwłok. W połowie czerwca 31% Polaków ocenia sytuację w kraju pozytywnie, podczas gdy 48% ma zdanie przeciwne, a 21% nie ma zdania. W porównaniu do maja pozytywna ocena spadła o 4 punkty procentowe, a negatywna wzrosła o 5 punktów. Dodatkowo 29% Polaków przewiduje pogorszenie sytuacji w ciągu roku, a 44% uważa, że pozostanie ona bez zmian. Wzrosła również liczba osób negatywnie oceniających sytuację polityczną z 43% do 45%. Dawid Bratko, znany jako Król Dopalaczy, uciekł do Tanzanii po skazaniu na 4 lata i 10 miesięcy więzienia za handel dopalaczami. W procesie przeciwko jego siatce oskarżeni są jego partnerka, psycholog pomagająca ofiarom przestępstw oraz ojciec, który podał jej marihuanę. Partnerka Bratki brała udział w transakcjach związanych z handlem dopalaczami, a wyrok w tej sprawie ma zapaść jesienią 2026 roku. Obie osoby pozostają na wolności. W środę w Polsce przewiduje się najsilniejsze nawałnice w sezonie burzowym, z gwałtownymi burzami, wichurami oraz dużymi opadami deszczu, które mogą prowadzić do podtopień. Oczekiwane są także trąby powietrzne oraz opady dużego gradu. Przed burzami temperatura w niektórych regionach może osiągnąć nawet 36 stopni Celsjusza. Po przejściu frontu atmosferycznego nastąpi znaczne ochłodzenie, z maksymalnymi temperaturami wynoszącymi od 23 do 26 stopni Celsjusza. Najwięcej zjawisk burzowych spodziewanych jest na wschodzie i południu kraju. Premier Donald Tusk oraz minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski ostrzegają, że Rosja może zaatakować członka Sojusz Północnoatlantycki, w tym Polskę, w najbliższych miesiącach. Scenariusze potencjalnych prowokacji obejmują ataki dronowe na infrastrukturę krytyczną oraz operacje pod fałszywą flagą, które mogłyby posłużyć jako pretekst do przekroczenia polskiej granicy. Kluczowi sojusznicy Polski w Sojuszu Północnoatlantyckim opowiadają się za silną odpowiedzią na wszelkie rosyjskie prowokacje. Polska i inne państwa Sojusz Północnoatlantycki są informowane o możliwych zagrożeniach, które nie muszą prowadzić do pełnoskalowej wojny. Tak brzmiały informacje Radia DHT. Czas na muzykę.
0: Słuchacie Radia DHT. Zapraszamy na naszą stronę

0: Minęła 20. Czas na serwis w Radiu DHT. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przypomina konsumentom o prawach w sytuacji braku działającej klimatyzacji w hotelu, podając przykład wizyty popularnego twórcy internetowego w hotelu Gołębiewski w Pobierowie. Po zgłoszeniu problemu, w którym temperatura w pokoju oscylowała między 28 a 32 stopniami Celsjusza, twórca zażądał zmiany pokoju lub zwrotu pieniędzy. Urząd zaleca dokumentowanie usterek oraz zgłaszanie ich natychmiast na miejscu, a w przypadku braku rozwiązania sprawy – składanie pisemnej reklamacji. Warto w niej opisać szczegóły rezerwacji oraz problemu. Wołodymyrowi Zełenskiemu powinno zostać odebrane najwyższe czeskie odznaczenie państwowe – Order Białego Lwa. CO zapowiedział przewodniczący klubu parlamentarnego rządzącej w Czechach partii Wolność i Demokracja Bezpośrednia – Jindřich Reichl. Polityk zamierza przedstawić te propozycje podczas posiedzenia Rady Koalicyjnej, a następnie może ona trafić do czeskiego parlamentu i prezydenta Petra Pawla. Reichl argumentuje, że nie można milczeć wobec sytuacji, w której odznaczenie otrzymuje osoba, która określa jednostki wojskowe jako nazistowskie potwory. Propozycja spotkała się z oporem ze strony czeskiej opozycji, która zapowiedziała sprzeciw wobec takiego wniosku. Zełenski otrzymał Order Białego Lwa w 2022 roku za swoją odwagę w obliczu wojny. Izraelskie siły powietrzne poderwały myśliwce w celu eskorty samolotu linii LOT, który leciał z Warszawy do Tel Awiwu, po tym jak pilot omyłkowo uruchomił alarm oznaczający zagrożenie. Rzecznik PLL-LOT Krzysztof Moczulski wyjaśnił, że błąd wynikał z nieprawidłowego ustawienia kodu transpondera. Po przywróceniu łączności z samolotem, który znajdował się w przestrzeni powietrznej Turcji, zmieniono kierunek lotu na Cypr, a ostatecznie samolot wylądował w Burgas w Bułgarii. Incydent zostanie zgłoszony odpowiednim władzom, a w sprawie wszczęte zostanie śledztwo. Na pokładzie znajdowało się 180 osób. W Lahore w Pakistanie doszło do tragicznego zawalenia się dachu ośrodka korepetycyjnego, w wyniku którego zginęło co najmniej 14 dzieci w wieku od 5 do 16 lat. 8 dzieci oraz nauczycielka zostali ranni i trafili do szpitala, z czego 5 dzieci jest w stanie krytycznym. Policja zatrzymała 2 osoby, w tym właściciela placówki, a wstępne ustalenia wskazują na wady konstrukcyjne budynku. Ratownicy kontynuują poszukiwania, obawiając się, że pod gruzami mogą znajdować się kolejne ofiary. Katastrofy budowlane w Pakistanie są częste, a ich przyczyną często są niskiej jakości materiały i nieprzestrzeganie norm bezpieczeństwa. Jakub Dudkiewicz z Koszalina zakończył leczenie onkologiczne, symbolicznie uderzając w dzwon zwycięzcy w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym nr 1 w Szczecinie. Chłopiec, który przez wiele miesięcy zmagał się z nowotworem mózgu, został ogłoszony w remisji przez profesora Jarosława Pereguda-Pogorzelskiego, kierującego kliniką pediatrii, onkologii i immunologii dziecięcej. Uroczystość, w której uczestniczyli policjanci oraz motocykliści, miała na celu dodanie otuchy innym pacjentom. Jakub ma już plany na przyszłość, w tym lot do Paryża i kontynuację nauki w szkole. Będzie pozostawał pod opieką poradni onkologicznej, gdzie regularnie będą przeprowadzane badania kontrolne. Kolejna porcja wiadomości o pełnej godzinie. Teraz zapraszamy na relaks przy dobrej muzyce.
1: Muzyka na każdą pogodę. Radio DHT.

0: The Big Rock. 70s, 80s, and 90s. Keeping the music alive.
1: Wiadomości Radia DHT. News.
2: W Polsce minęła 21. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Premier Izraela, Benjamin Netanyahu, ogłosił, że kraj nie planuje wycofania swoich sił z południowego Libanu, dopóki zagrożenie ze strony Hezbollahu będzie aktualne. W regionie utworzono strefę bezpieczeństwa o głębokości około 10 km. Konflikt z Hezbollahem, który rozpoczął się na początku marca, przyniósł znaczne straty, w tym ponad 4200 cywilów oraz 36 izraelskich żołnierzy. Obecnie trwa formalny rozejm, jednak jego realizacja jest wyzwaniem, a negocjacje pokojowe między Izraelem a Libanem odbywają się w Waszyngtonie. Dawid Kacprzyk zwrócił 80 tysięcy złotych szpitalowi Brudnowskiemu w Warszawie, korygując wcześniej wystawione faktury. Pracował

0: Classic Rock.
1: The Big Rock.
2: The Big Rock.
3: Wiadomości Radia DHT. News.
4: Minęła 22. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Irak zaprasza rosyjskich turystów, zapewniając, że podróżowanie do tego kraju jest bezpieczne. Ambasador Iraku w Moskwie, Abdulkarim Hashim Mustafa, poinformował, że życie w Bagdadzie jest stabilne, a restauracje są otwarte do późna. W kontekście zaostrzenia polityki wizowej Unii Europejskiej wobec Rosjan, Irak zadeklarował chęć rozwijania współpracy turystycznej. W Unii Europejskiej rozważane są zmiany w regulacjach wizowych, które mogą prowadzić do wydłużenia czasu oczekiwania na wizy dla obywateli Rosji. Mieszkańcy Krakowa mogą ponownie korzystać z fajerwerków przez cały rok, po unieważnieniu zakazu przez Wojewódzki Sąd Administracyjny. Sąd uznał, że Rada Miejska nie miała kompetencji do wprowadzenia całorocznego zakazu odpalania petard i sztucznych ogni, który obowiązywał od grudnia. Wojewoda Małopolski zaskarżył tę uchwałę, podkreślając, że prawo musi być wykonalne. Użytkownicy muszą jednak przestrzegać innych obowiązujących przepisów dotyczących użycia fajerwerków. Władimir Putin jest obecnie bardziej bezbronny niż kiedykolwiek, co sugeruje gazeta The Independent. Według analityków, Ukraina, przy odpowiednim wsparciu Zachodu, ma szansę zadać Kremlowi decydujący cios. Rosyjskie lotniska są zamykane, a logistyka wojskowa doświadcza poważnych zakłóceń, co wpływa na poparcie dla wojny wśród ludności. Dodatkowo, władze Rosji zmuszone są do wprowadzenia nadzwyczajnych środków w Sewastopolu, gdzie transport publiczny przestaje działać o godzinie 22, a sklepy i kawiarnie są zamykane. Zmiany te mogą prowadzić do dalszej destabilizacji sytuacji w Rosji. Restauracje Zielona Górka z Pabianic i warszawska Ciao a Tutti znalazły się w gronie 50 najlepszych pizzerii w corocznym rankingu 50 Top Pizza Europe. Zielona Górka zajęła 18 pozycję, a Ciao a Tutti 33. Dodatkowo 5 polskich lokali otrzymało status rekomendowanych, w tym gdańska pizzeria Ostro oraz warszawskie Monka i Woda, Pezzo, Pizzaiolo i Spacka Napoli. Ranking ogłoszono podczas gali w Madrycie, a tytuł najlepszej pizzerii w Europie przypadł restauracji Napoli on the Road z Londynu. Polskie pizzerie regularnie zdobywają uznanie w branży, co oświadczy o rosnącej jakości i konkurencyjności na rynku. 20-letni oraz 18-letni mężczyzna zostali aresztowani po napadzie na przechodnia w parku w Głuchołazach, za co grozi im nawet 20 lat więzienia. Młodzi sprawcy, mając na sobie maski, grozili ofierze maczetami i zabrali jej papierosy oraz zapalniczkę o łącznej wartości około 30 zł. Do zdarzenia doszło pod koniec maja, a policja aresztowała podejrzanych 2 dni po napadzie, po ustaleniu ich rysopisu i wizerunku. Sąd zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu na okres 3 miesięcy. W przypadku skazania za rozbój z użyciem niebezpiecznego przedmiotu, kara może wynosić od 3 do 20 lat pozbawienia wolności. Wracamy do grania, kolejny serwis Radia DHT już niedługo.

0: Keeping the music alive. The Big Rock.
1: Wiadomości Radia DHT. News.
2: Minęła 23. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Odcinek raportu międzynarodowego ujawnia, jak Polska odegrała kluczową rolę w jednej z największych operacji dezinformacyjnych w historii. Pułkownik Marek Świerczek opisuje, jak Sowietom udało się oszukać Zachód, przedstawiając Polskę jako ekspertów w sprawach rosyjskich. Analizując operację Trust, wskazuje na zlekceważenie zagrożeń ze strony sowieckich agentów, co miało tragiczne konsekwencje. Obecnie w Polsce nie zidentyfikowano żadnego agenta w służbach, CEO sugeruje powtarzające się błędy z przeszłości. Rosja może stosować prowokacje wobec Polski, ale nie dąży do wojny z Sojuszu Północnoatlantyckiego. Aleksandr Łukaszenka złożył niespodziewaną wizytę w Pekinie, gdzie spotkał się z przywódcą Chin, Xi Jinpingiem, po rozmowach z Władimirem Putinem. Dziennikarka Sevini Osmankizi zwraca uwagę, że Łukaszenka próbuje w ten sposób zabezpieczyć swoją pozycję w obliczu rosnącej presji związanej z rolą Białorusi w rosyjskiej wojnie. W artykule podkreślono, że białoruski polityk stara się uniknąć zaangażowania swojego kraju w konflikt, co mogłoby zagrozić jego reżimowi. Xi Jinping wyraził zainteresowanie obroną suwerenności Białorusi, co może świadczyć o pragmatycznych interesach Chin w tym regionie. Władze Federacji Rosyjskiej zamykają kolejowe przejścia graniczne ze państwami Sojuszu Północnoatlantyckiego, Finlandią, Estonią i Łotwą, wstrzymując ruch transgraniczny na 7 przejściach od środy. Zakaz obejmuje zarówno pociągi osobowe, jak i towarowe, a Kreml zapewnia, że ma on charakter tymczasowy. 5 z zamkniętych przejść znajduje się na granicy rosyjsko-fińskiej, a także w Pieczorach i Pitałowie, na granicy z Estonią i Łotwą. Rosyjski rząd zlecił Ministerstwu Spraw Zagranicznych poinformowanie sąsiadów o blokadach. Decyzja o zamknięciu przejść została podjęta po wzmożeniu ruchu granicznego, które prowadziło do wielokilometrowych korków. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przypomina o prawach konsumentów w kontekście problemów z klimatyzacją w hotelach. Po skargach złożonych przez popularnego twórcę internetowego, który doświadczył braku działającej klimatyzacji w hotelu Gołębiewski w Pobierowie, urząd zaleca, aby goście domagali się zmiany pokoju lub zwrotu pieniędzy w przypadku takich usterek. W sytuacji, gdy hotel nie jest w stanie sprostać oczekiwaniom, warto złożyć reklamację pisemną, dokumentując wszelkie problemy. Urząd podkreśla również znaczenie informowania obsługi hotelowej o usterkach na miejscu. Iran ogłosił, że bezpłatny tranzyt statków przez cieśninę Ormaz obowiązuje tylko przez 60 dni, zgodnie z ustaleniami zawartymi w wstępnym porozumieniu pokojowym. Ghalibaf, przedstawiciel irańskich władz, zaznaczył, że Iran nie podejmie dalszych rozmów z Stanami Zjednoczonymi, dopóki nie zostaną spełnione określone warunki. Stwierdził również, że Iran preferuje dyplomatyczny dialog, ale jest gotów na wojnę, jeśli zajdzie taka potrzeba. W Radiu DHT kończymy wiadomości, zostajemy z Wami przy muzyce.
1: Radio DHT.

0: Big Rock. The Big Rock.
1: Everything that rocks. Rocks.
2: Wiadomości Radia DHT. News.
3: Minęła północ. Czas na serwis w Radiu DHT. Sytuacja pogodowa w Polsce jest bardzo dynamiczna, z silnymi burzami przemieszczającymi się z okolic Wschowy w kierunku Leszna, Śmigla i Kościana. W tych rejonach mogą wystąpić opady deszczu osiągające 25 mm na godzinę oraz porywy wiatru do 100 km na godzinę. Służby ratunkowe są w gotowości, a zgłoszenia dotyczą głównie powalonych drzew oraz uszkodzonych dachów. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało ostrzeżenia do kilku województw, informując o możliwości przerw w dostawie prądu. Burze będą się rozwijać, a w niektórych miejscach mogą wystąpić intensywne opady deszczu i grad. Specjaliści ostrzegają przed intensywną aktywnością fizyczną w czasie upałów, gdy temperatura przekracza 35 stopni Celsjusza. W Wojskowym Szpitalu Klinicznym w Krakowie zauważono wzrost pacjentów na szpitalnym oddziale ratunkowym, w tym około 20 osób z udarami cieplnymi, wśród których byli zarówno seniorzy, jak i osoby w średnim wieku. Lekarze zalecają, aby unikać ćwiczeń w najgorętszych godzinach dnia, a zamiast tego wybierać poranki lub wieczory. Ważne jest również, aby na bieżąco nawadniać organizm, pijąc co najmniej 3 litry wody dziennie. Sygnały ostrzegawcze, takie jak zmęczenie i dezorientacja, mogą świadczyć o odwodnieniu i wymagają natychmiastowej reakcji. Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w Poznaniu, gdzie 12-letni rowerzysta wjechał w bok samochodu osobowego na przejeździe dla rowerów. Chłopiec jechał ścieżką rowerową, gdy skręcił w prawo i uderzył w pojazd marki Opel, który znajdował się na pasach. Po zdarzeniu został przewieziony karetką do szpitala, jednak jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Policja prowadzi dalsze czynności wyjaśniające okoliczności wypadku. W Warszawie wybuchła afera dotycząca lekarza z szpitalnego oddziału ratunkowego, który mógł wystawiać fałszywe, zawyżone faktury. Dyskusja koncentruje się także na wysokich zarobkach lekarzy w porównaniu do wynagrodzeń innych grup zawodowych, takich jak pielęgniarki czy nauczyciele. Zwrócono uwagę na drastyczne różnice w wynagrodzeniach w polskich instytucjach w porównaniu do innych krajów Unii Europejskiej, co może prowadzić do dysfunkcjonalności. W kontekście afery pojawiły się pytania o specjalizację lekarza oraz ewentualny układ polityczny z trybem VIP na SOR. Władze planują dalsze badania w tej sprawie. Rosjanie nie powinni liczyć na powrót do łatwej dostępności benzyny, ostrzegł wiceprzewodniczący Komisji Dumy Państwowej do spraw polityki gospodarczej Stanisław Naumów. W jego ocenie obywatele będą musieli zmienić swoje nawyki związane z korzystaniem z paliwa w obliczu niedoborów, które są efektem ataków na obiekty naftowe oraz problemów z transportem publicznym. Naumów wskazał również na braki w negocjacjach między Rosją a Stanami Zjednoczonymi jako przyczynę kryzysu paliwowego. W wielu regionach kraju już teraz występują ograniczenia w sprzedaży paliwa. Informacje podamy ponownie za godzinę, a tymczasem niech gra muzyka.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

Polsce minęła pierwsza. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. W szpitalu Queen Elizabeth w Glasgow trwa diagnostyka pacjenta z podejrzeniem zakażenia wirusem Ebola. Osoba została przyjęta do placówki we wtorek rano, a badania mają na celu potwierdzenie lub wykluczenie obecności wirusa. W Szkocji nie odnotowano dotąd żadnych potwierdzonych przypadków eboli. Jeśli testy wykażą obecność wirusa, będzie to pierwszy taki przypadek w Wielkiej Brytanii od ogłoszenia epidemii w Demokratycznej Republice Konga w maju 2026 roku. Wirus Ebola jest silnie zakaźny i przenosi się przez kontakt z krwią oraz wydzielinami zakażonych osób. Luksusowy niemiecki wycieczkowiec Deutschland potrzebował pilnej pomocy na wodach Morza Bałtyckiego, co skłoniło do akcji ratunkowej polską marynarkę wojenną oraz Morską Służbę Poszukiwania i Ratownictwa. Zgłoszenie o potrzebie interwencji medycznej wpłynęło we wtorek, a w akcji brał udział śmigłowiec Rescue 511 oraz statek ratowniczy Typhoon. Dyrektor Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa, Sebastian Kluska, nie podał szczegółów dotyczących problemów zdrowotnych na pokładzie. Administracja Donalda Trumpa rozpoczęła budowę sali balowej, omijając standardowe procedury przetargowe, co ujawnia dziennik The Washington Post. Biały Dom przyznał firmie Clark Construction kontrakt o wartości do 500 milionów dolarów, korzystając z biura odpowiedzialnego za umeblowanie, które nie wymaga organizowania przetargów na większe prace budowlane. Koszt projektu wzrósł z 200 milionów dolarów do 600 milionów dolarów, a połowa tej kwoty ma być pokryta z budżetu podatników, mimo wcześniejszych zapewnień o finansowaniu ze środków prywatnych. W dokumentach wskazano, że Donald Trump osobiście uczestniczył w negocjacjach dotyczących kosztów materiałów budowlanych, co przyniosło znaczące oszczędności. W Lahore w Pakistanie doszło do tragedii, w której zginęło co najmniej 14 dzieci w wyniku zawalenia się dachu ośrodka korepetycyjnego. Ofiary miały od 5 do 16 lat, a 8 dzieci oraz nauczycielka trafiły do szpitala, z czego 5 dzieci jest w stanie krytycznym. Policja zatrzymała 2 osoby, w tym właściciela placówki, a wstępne ustalenia wskazują na wady konstrukcyjne budynku jako przyczynę katastrofy. Ratownicy kontynuują poszukiwania, obawiając się, że pod gruzami mogą znajdować się kolejne ofiary. W Pakistanie zdarzają się podobne katastrofy budowlane, często spowodowane nieprzestrzeganiem norm bezpieczeństwa i niską jakością materiałów. Maja Chwalińska odpadła z Wimbledonu po przegranej w rundzie singla z Mananhayom Savankaev z Tajlandii, kończąc mecz wynikiem 2-6, 7-5, 6-2. W trakcie drugiego seta Polka prowadziła, ale doznała kontuzji stawu skokowego oraz skurczów, które znacznie utrudniły jej grę. Po meczu Chwalińska przyznała, że stres i intensywny okres przed turniejem wpłynęły na jej przygotowania. W poniedziałek tenisistka nie podjęła jeszcze decyzji w sprawie udziału w grze deblowej, w której miała wystąpić z Austriaczką Simią Kraus. Jej udział będzie zależał od stanu zdrowia. Tyle wydarzeń, teraz czas na przebojową muzykę.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła druga. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Władysław Kosiniak-Kamysz z Polskiego Stronnictwa Ludowego skrytykował Katarzynę Pełczyńską na Łęcz z Polski 2050, sugerując, że jej poglądy są zbliżone do tych reprezentowanych przez partię Razem. Kosiniak-Kamysz podkreślił, że jego ugrupowanie nie będzie współpracować z Polską 2050, jeśli ta będzie ograniczać polskich przedsiębiorców. W odpowiedzi Pełczyńska na Łęcz zaapelowała do koalicjantów o skoncentrowanie się na istotnych sprawach zamiast na etykietowaniu. Dodatkowo poruszyła kwestie kadencyjności w samorządach oraz współpracy z Razem. We wtorek, 30 czerwca, w zachodniej Polsce występują burze, którym towarzyszą opady deszczu oraz silniejsze porywy wiatru. Synoptyk z TVN Meteopl, Arleta Anton-Pyziołek, poinformowała, że nad regionem od Sudetów po wybrzeże rozwija się front atmosferyczny, a w województwie dolnośląskim grzmi w rejonie miasta Wojcieszów. Burze, które dotarły nad Kotlinę Kłodzką, wygasły, jednak nadciągają nowe zjawiska, w tym superkomórka burzowa w województwie wielkopolskim. Opady mogą wynosić od 10 do 40 litrów na metr kwadratowy, a wiatr osiąga prędkość do 100 km na godzinę. W rejonie Leszna wystąpił także duży grad. Od 1 lipca 2026 roku Rosja wstrzyma ruch osób, pojazdów, towarów i ładunków przez wybrane kolejowe punkty graniczne z Finlandią, Łotwą i Estonią. Na granicy z Finlandią zamknięte zostaną m.in. przejścia w obwodzie leningradzkim, a na granicy z Estonią oraz Łotwą odpowiednio punkty Peczory Pskowskie i Pytałowo. W oficjalnym komunikacie nie podano powodów tej decyzji ani przewidywanego czasu trwania ograniczeń. Rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych ma poinformować władze Finlandii, Estonii i Łotwy o wprowadzonych zmianach. Decyzja ta zapada w kontekście napięć w relacjach Rosji z państwami bałtyckimi i Finlandią. We wtorek w części kraju wystąpiły burze, które spowodowały pierwsze zgłoszenia dotyczące interwencji strażaków. W województwie wielkopolskim powstała superkomórka burzowa, przynosząca opady gradów w okolicach Leska. W powiecie leszczyńskim odnotowano 10 zgłoszeń, głównie związanych z powalonymi drzewami, a w Lipnie woda częściowo zalała sklep. W województwie lubuskim w miejscowości Łysiny i Osowa-Sień wiatr uszkodził 12 dachów budynków mieszkalnych oraz 3 dachy budynków gospodarczych. Działania strażaków w powiecie wschowskim obejmowały około 60 interwencji.